0: Kiboke,
1: kiboke,
0: pisamento,
1: pisamento,
0: tameke,
1: tameke,
0: hasenko,
1: hasenko,
0: kiboke,
1: kiboke,
0: pisamento,
1: pisamento,
0: tameke,
1: tameke,
0: remente.